skoro nie smatry jednak mu Pany wrot, adbrosy, cichte zło Miedlenia wiot, utra, kastiet Głosem tym